0: asɛm wɔ hɔ obi bɛka sɛ nyankopɔn se
1: nanso na ɛnyɛ awurade hwɛ no yieɛpofɛtmɔsɛ kasa kyerɛ me sɛ yɛatamfo a woyɛ fie yɛsusu wɔ m sɛ ɛne ba no ɛnyɛ ne nyina ne frɛsɛ ɛda awurade ka atamfo bɛhyɛ wo ka no na david ɔdwene mienu nti woto asɛm
2: sɛna david sɔrea no wokɔtwa a saul batakalia no
1: na david wiawia no ho sei ɛna ɔkɔtwa a saul
2: batakalia no
1: na wanka wopɛ wak taw na baabi akɔa na nnipa no nso abɛtena hɔ no wokura sekan na wogyina ne nkyɛn na watumi abɔ mmɔgyenaa kɔtwa ne patakalia no no ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ wode yɛ saa nnipa no sɛ yɛwɔ
2: asɛ
1: woankɔ leba kɔmatifoɔ akɔfa polise na wodi amerika na polisifoɔ sɛw wahuri amena bim hyɛw na wosi akyire polise ne sɛ wahuri na ɔhyɛ amena no mu na wɔbem na wasa w'akyi ne wabɛsɔ ne nsa na wasa ayi no nsɛnka awurade
2: amen
1: akano a ne sɛ wofa telefone wapa anweakaa bi sɛ wowɔ land bi wɔ ha ɛti wɔmfa four trips
2: mɛhwie mu ne so
1: david wiawia no ho na ɔtwea ne patakalia no na ɔtwaa patakali na no wieɛ no akogye baabi gyene dada
2: amen
1: ɛna sanso bɛ saul adɛna wotie deɛka
2: awurade ma ne mpa de mɛyɛwura awurade asa no bɔne
1: saul
2: sɛ mɛte me nsɛm aka deɛ awurade asa no
1: bɔwo sɛm kɛseɛ ma david wiawia no atwa saul pat akɔna saul hwɛ wodaa yɛ ba wo nkyɛn akatu awurade hyɛɛ me nsa na bɔne ntua bɔne kɛnti
2: no
1: david kaa sɛ ɛmpare me sɛ mekyɛ bɛka wo